Seret ludy. Stał jem, że pidu do ludy, bo bardzo mnie bolet. Im piszą. I jeszcze bardziej bolet.

Obzeracz przyrody. Wede Jakub Zygmunt. Dobry den, drogi słuchacze Łemkiwskiego Radia LEM FM. Besiduje wam Jakub Zygmunt i zaczynamy program Obzeracz Przyrody. Przypomnę, Obzeracz Przyrody to taka wyjątkowa, interesująca, mam nadzieję, przyrodnicza audycja. Beru was w każdym odcinku, no nadaję ku wam triłku, besiduję na różne przyrodnicze temy. No i teper sme w takiej serii 20 odcinków. Kole to właśnie besiduju pro nacjonalne parki w Polsce. No i dokładnie to chneska mamy nomir odtynka 88 i pojechamy chneska do ojcowskiego nacjonalnego parku. Nacjonalny park, jaki już był zaklikany w 1956 roku. Oczywy

No, może te kojaryty de nachodyt się ojciu i de nachodyt się ojcowski nacjonalny park, bo w małopolskim województwie, w krakiuskim powiti, około 1600 km od Krakowa. Nachodyt się tot park na obszyri 4 gmin: Skała, Jerzmanowice Przeginia, Wielka Wieś, tak po polsku, i Słoszowa. Tot nacjonalny park jest bardzo mały, jest najmniejszy w Polsce, ma powierzchnię 21 kwadratnych kilometrów. Tak, beruczy geograficzną mapę do ruky, no to doznamy się, że tot nacjonalny park nachodzi się na Olkuskiej Wyżyni w południowej części Krakiusko-Częstochowskiej Wyżyny. Obymat win średnią część Doliny Prudnika, albo po polsku to tu riczku nazwemy Prądnikom. To jest też na obszarze toho nacjonalnego parku część Sąspowskiej Doliny, ta i jeszcze po części kus takoj jurajskoj werchowiny tam. No i właśnie, jest bardzo mały tot nacjonalny park, ale bardzo interesujący. A jaki jest jego symbol? To myszperchacz. Właśnie, bo bardzo wiele w ojcowskim nacjonalnym parku mamy jaskiń, a w tych jaskiniach bardzo lublat żyty myszperchaczy. No i posłuchajmy może kus muzyki, a po krótkiej muzycznej przerwie budu przedłużaty besidu na temu ojcowskiego nacjonalnego parku.

Iwernulisme po korotki muzyczni pererwi, wertamy do programu Obzeracz Przyrody, Chneska, wandrujemy po ojcowskim nacjonalnym parku. Już znamy, gdzie nachodzić się od nacjonalny park, no a teper posmotrmy na joho przyrodu, na landschaft, jak dookola ojcowa możemy smotryty. Przede wszystkim budeme zachopluwaty się w tym parku krasnyma skałami, bo obszar parku budują wapniaky, jak pochodiat z epochy Hirnoj Jury. To te wapniaky wosny kały na dny dawnoho moria. Takim hołownym materiałem, z którego wosnyknęły to te wapniaky, to były kistiaki bezchrbetnych. No i to te wapniaky to są bardzo takie chruby w tej okolici, bo w paroch miściach możemy powiedzieć, że chrubota, chrubist do tych skał, werstw do tych wapniakowych skał idę aż do 200 metriów. No i możemy dozryty się dwóch rodziu tak to tych wapniakiów. Najdemy w ojcowi twerdy, takie skalisty wapniaky i miachky, takie werstwowane wapniaky. To te skalisty wapniaky to tworiat weloch takich skałkowych form, takich bastioniów, a to te werstwowane wapniaky to wypełniają obszar meczenyma. W skalistych wapniakach też znajdziemy na premier takie skelety hubok, no a w to tych werstwowanych wapniakach to znajdziemy tak ostanki dawnych organizmiów na premier ramenonohiu, albo takie też buły skalisty, buły z kremienia. No i też w Rizba ojcowskiego nacjonalnego parku jest osobliwa, bo mamy tam takie dolinne formy, które tworzą wielkie takie jary, takie pary i też może powiste, które mają chłopotu aż do 100 metrów. To są takie krasowe dolinki, też znajdziemy tam takie terasy, znajdziemy też takie stożki, które nasypały się z sód pełny pisku, mułu. No, jest weloch takich form rizby terenu, no i też są to te bastiony, skalisty bastiony, tak wystający nad powierzchnią wysokie wapniakowe skały. No i w ojcowskim nacjonalnym parku to hołowną doliną jest dolina Prudnika, Prądnika i Sąspowska. One mają takie płaskie dno i mają stromy, ostry, takie wertykalne stiny. No i po to tych dolinach, oczywiście po dnach do tych dolin płyną potoki. No i też do tych dwóch dolin też dochodzą weloch mniejszych, no w bilszosty to takich bezwodnych bokowych dolin. No i też, co możemy tam najty, okrem krasnych wapniakowych skał w ojcowskim nacjonalnym parku, możemy najty archeologiczne sensacji. I właśnie pro paroch z nich powiem wam po krótkiej przerwie.

słuchacie obzeracza przyrody. Skończyła się muzyczna przerwa, a chneska w obzeraczu przyrody wandrujemy po Ojcowi, a dokładnie po Ojcowskim Nacjonalnym Parku. Jest to krasna obszyrkotra, słynę z wapniakowych skał, ale też słynę z weloch archeologicznych sensacji. No, historia tej okolici jest bardzo dłuha i besiduju pro historię taku do Seredwicza albo do antycznosty, ale besiduju pro prehistorię tak naprawdę, bo tak wielo jaskiń, da jakich skalnych kolyb, to w tysiące roków temu były bardzo przydatny nelem dla myszy perhaciu, ale też dla ludy. No też dost wielo było toho kreminia, który występuje, nachodzi się w wapniakowych skałach, no i też taka zriżniciowana rizba terenu. To wszystko razem do kupy zrobiło bardzo dobre obstawiny do toho, żeby zaselił to tu okoliciu człowiek. No i najstarsze archeologiczne odkrycia to mamy z jaskyni Tunel Wielki. No jakby się dojut mądry hołowy archeologi, to tam naszli takie nariadia z kreminia, które mają bilsze jak 5 miliona rokiu i to sód jedny z najstarszych toho roda kreminianych nariadiów w Polsce. I to ty nariadia to zrobił nie homo sapiens, bo jeszcze joho na świti nie było, ale homo heidelbergensis, predok neandertalczyka. No ale tak, to sód jedne odkrycia, ale jeszcze były odkrycia właśnie tykajuczy się neandertalczyki, u których żyli w Ojcowskim Nacjonalnym Parku, no to oczywiście nie było toho parku, ale była krasna precina okolicia i żyli w jaskyni ciemnoj. Tam naszli archeologi jak ostanki, pamiatki po neandertalczykach sperzed 120 tysięcy rokiu. Dokładnie to była tołdy ledownikowa epoka, ledownikowy period, no i tołdy neandertalczyki choronyli się w takich jaskyniach i medżeńczyma w jaskyni ciemnoj. Naszli tam to te archeologi, no właśnie, nariadzia z kreminia i one były takie ostre, to te odłamki. I prawdopodobno to te neandertalczyki to była taka skupina poluwaczy, które poluwali na żyjuczy tołdy zwierzęta. I wszystkie te odkrycia z jaskyni ciemnoj to są związane prawdopodobno z aszelską kulturową tradycją, która jest wyśladowana jak jedna z najstarszych w Europie. No i oczywiście jeszcze mogę wam podawać bilże do tych archeologicznych odkryć, ale nasz program tołdy by trwał nie 5 godziny, a 5 dnia. Zatem no muszę już zareklamować wam, że możecie w City na stronie nacjonalnego Ojcowskiego Nacjonalnego Parku doczytać się bilsze i właśnie tak wam to zareklamuję i zaohaczam właśnie, żebyście poczytali, postudiowali bilsze na temu archeologicznych odkryć z Ojcowa. A teper posłuchamy kus muzyki, a pakisz czy wertam do was z korotką turystyczną temą, jaka tisz precin jest ważna, jak idę pro Ojcowski Nacjonalny Park.

0: Skończyła się muzyczna przerwa i wracamy do Ojcowskiego Nacjonalnego Parku. Teper, drodzy słuchacze, chcę wam zareklamować jedną turystyczną trasę, jaką możecie zrobić w Ojcowskim Nacjonalnym Parku. A dokładnie chcę was za tak poprosić na małą wandriłkę i ja wam powiem takie techniczne detale, tykajuczy się właśnie tej trasy. Bo chcę powisty pro trasu związaną z zelenym turystycznym szlakom, jaki idę presto do Nacjonalnej Park. Tot szlak zaczyna się w Sąspowskiej Dolini, ale możecie też zaczać wandriłku to tym szlakom od Złotoj Hory, gdzie znajduje się wielki parking. No i odtal idete w stronę Zamkowego Parku, pak idete przez centrum Ojcowa, pak wychodzite na jaskyniu ciemną, na choru okopy i pak schodzite w dolinę do doliny Prądnika. Tot szlak jest miejscowym szlakom, znaczy winne je dołhi, ma je 5 km dołhosty, był wyznaczony w 1992 roku. Od takiego skrzyżowania szlakiu idę przez Zamkowy Park, popry dawnych hotely Pit Łokietkom i Pit Kazimirom. Pak idę tot szlak przez drogą do kasy przy jaskyni ciemnej. Pak trzeba bardzo ostro podejty na choru tiż do jaskyni. To do jaskyni jest około 400 metrów. Nad jaskynią szlak podąża się dalsze przez koronną choru, pak przez skałę Wapiennik i na choru okopy. Na toti chori okopy możemy dozryty się ślidił takich zemnych wałił, które okrużale chneska już nieistniejącej seredwicznej chrat Konrada Mazowieckiego z 13. stolicia. Dalsze tot szlak idę do dna, idę w dolinę, do doliny Prądnika i pak możemy wrócić do Ojcowa Hołowną drogą w dolini. Tiż tot szlak jest bardzo interesujący, bo sud na jego trasie widokowy toczkę i właśnie z tej nachody bardzo zaochaczam, żeby skorzystać z wandriłki z zelenym szlakom w Ojcowi. No i tiż kiedy budete wertaty już z chory okopy i pak doliną Prądnika już do Ojcowa na Zamkowej Parki Złotu Choru, no to możecie dozryty się dyry, jaka wskazuje początek jaskyni okopy Wielkoj Nyżnoj. To bardzo dołucha nazwa, cztery słowa, jaskynia okopy Wielka Nyżna. No i też jak pidete to tym zelenym szlakom, to na trasie budete smotryty riżne, takie turystyczne tablici, które informują na temu przyrody, historii, prehistorii i tak dalsze. Zatem to nie bude lem samochodzenia, wandruania, ale to też bude edukacja. No i to tylko właśnie taką małą reklamą jednego krótkiego szlaku w Ojcowskim Nacjonalnym Parku budu kinczy techniczny odtynok. Dziękuję wam serdecznie za uwagę, proszę was kraśnie słuchać dalszych odtynki obzeracza przyrody. Trzymajcie się zatem, ostante zdrowy i ahoj.
1: To był program Obzeracz Przyrody.

Seret ludy. Stał jem, że pidu do ludy, bo bardzo mnie boleć. Im piszą. I jeszcze bardziej boleć.

rozganiali.

God.

I witam serdecznie na antenie Radia LEM FM. Zaczynamy Beskidnik, czyli naszą audycję geograficzno-turystyczną, w której podróżujemy po różnych zakątkach świata, zarówno gdzieś blisko w naszych Beskidach, Karpatach, a także gdzieś wybierając się w dalekie krainy. I dzisiaj właśnie pojedziemy w tą daleką krainę, dokładnie na północ Europy. Pojedziemy do Finlandii. Będziemy dzisiaj zwiedzać dwa miasta, Oulu i Rovaniemi. I zwłaszcza przy tym drugim zatrzymamy się troszeczkę dłużej, bo wiadomo, że ono nam się kojarzy jako to miasto świętego Mikołaja. Tak więc dzisiaj odwiedzamy Santa Clausa, można też tak powiedzieć. Przed chwilą właśnie słuchaliśmy muzyki w klimacie Skandynawii, dalekiej północy, dokładnie w języku samskim, w języku mniejszości zamieszkującej Laponię. Artystka Madi w piosence Far dla nas śpiewała. No i zaczynamy nasz Beskidnik i zaczynamy właśnie od porcji dobrej skandynawskiej muzyki. Kontynuujemy naszą pasę z Madi i teraz jest kolejny kawałeczek Idit Głowsu, również w języku samskim. Dajmy się ponieść temu klimatowi północy.

I to grała dla nas Maddy w piosence Idit Głowsu w języku Samów z dalekiej Laponii na północy Europy, na Półwyspie Skandynawskim. I właśnie to był taki znak, że dzisiaj w Beskidniku jesteśmy na północy Europy, w Finlandii dokładnie, i będziemy zwiedzać ciekawe miejsca. W tym kraju jest coś ze wschodu. Tak zapowiadając Finlandię, jest coś ze wschodu, zwłaszcza kiedy ogląda się przemysłowe miasta i spore blokowiska na przedmieściach. W tym kraju jest też coś z zachodu, kiedy myśli się o tutejszej wygodzie życia. I wreszcie jest coś z północy, kiedy myśli się o tajdze, zorzy polarnej i klimacie nieco chłodniejszym niż w Polsce. Właśnie mowa o Finlandii, najtańszym kraju w regionie Skandynawii, najbardziej bagiennym. Razem z Kanadą i Estonią należą do czołowej trójki na świecie i najciemniejszym, ponieważ zimą dzień tam trwa zaledwie kilka godzin, 3, 4, 5 godzin w zależności od części kraju, a na dalekiej północy to jest zaledwie godzina, dwie promieni słońca. I właśnie o Finlandii dzisiaj będzie mowa. Udamy się, jak już wspomniałem, na północ kraju, do Oulu, gdzie dowiemy się coś o torfie, smole, papierze i informatyce. A potem udamy się do Rovaniemi, gdzie odwiedzimy świętego Mikołaja we wiosce, w jego wiosce, i dowiemy się też troszeczkę takich informacji praktycznych o tym, jak zobaczyć zorzę polarną i gdzie nocować lub jak podróżować po Finlandii, tak żeby nie zbankrutować. Ponieważ no, dla naszych takich polskich kieszeni ten kraj jest dość drogi, choć w porównaniu z chociażby Norwegią czy Szwecją, to Finlandia jest nadal dużo tańsza. Tak więc zapraszam do słuchania dzisiejszych fińskich opowieści. A na razie zapraszam na kolejną przerwę muzyczną. Zagra dla nas Zuzanna Jara właśnie po łemkowsku w piosence Majeran. Tak więc posłuchajmy rodzimych klimatów.

I to śpiewała dla nas Zuzanna Jara w piosence Majran, oczywiście po łemkowsku. A my wracamy dzisiaj w Beskidniku na daleką północ do Finlandii. I już udajemy się do naszego pierwszego dzisiejszego miasta, do Oulu. Jest to największe miasto północnej Finlandii, wielokrotnie zbombardowane podczas wojen. Dzisiaj prezentuje się nowocześnie, schludnie, ale Mekką turystów zdecydowanie nie jest. Położone jest nad Zatoką Botnicką. Tutejszy port na zimę zamarza, a w XIX wieku, co ciekawe, znajdowała się tutaj największa na świecie fabryka smoły. Obecnie nad miastem góruje ogromny zakład energetyczny przetwarzający torf. A dookoła centrum jest rozsiane kilkadziesiąt blokowisk, w których mieszka blisko 150 tysięcy mieszkańców właśnie Oulu. I chociaż widoki chwilami w Oulu nie pachną ekologią, to prawdopodobnie niebawem się to zmieni. Rejony Oulu są obszarem z kilkoma zakładami produkcji papieru, które produkują go najwięcej na świecie. Natomiast tutejszy uniwersytet stworzył doskonałe zaplecze dla rozwoju przemysłu informatycznego. Nokia. Mówi wam coś, drodzy słuchacze, ta nazwa? No właśnie, to tutaj znajduje się ośrodek badawczy tego kiedyś najlepszego i największego producenta niezniszczalnych telefonów, Nokia. Dzisiaj firma Nokia należy do Siemensa, ale to nie oznacza, że ona nie istnieje w ogóle. W Oulu nadal istnieje ośrodek badawczy Nokii. Tak więc nazywa się również to miasto w niektórych internetach Doliną Krzemową Północy. Tak więc przypominając też położenie Oulu, jesteśmy naprawdę na dalekiej północy Finlandii, już blisko koła podbiegunowego. No ale pospacerujmy troszeczkę po tym mieście. Centrum miasta jest niewielkie, nowoczesne i poza kilkoma starszymi kamienicami, które ocalały po II wojnie światowej, nie ma zabytków. Pięknie prezentuje się wnętrze domu targowego, po fińsku Kauppatori. Klimatycznie zrobi się też na wyspie Pikisari, na której jest wiele drewnianych domów i willi. Jeśli jesteście głodni, nie macie dużo pieniędzy i nie zależy wam może na jedzeniu mięsa z renifera czy łosia, choć jest ono pyszne, ale za ten smak trzeba słono zapłacić, to polecam tak prywatnie odwiedzić Park Buffet w centrum miasta. To jest taki lokal, gdzie za niecałe 10 euro można kupić posiłek na zasadzie stołu szwedzkiego i najeść się do woli fińskimi pulpetami, mięsem w sosie, ziemniakami, licznymi sałatkami i do tego wypić kawy do woli, ile zechcecie. Natomiast w Oulu, jeśli ktoś szuka tanich noclegów, no to jednak nie zostanie nic innego jak zareklamować serwis Couchsurfing, czyli jest to taki serwis, w którym ma się profil i jakby osoby chętne gościć turystów, podróżników, ogłaszają się tam, a ci właśnie turyści, podróżnicy wysyłają zapytania i to jest na zasadzie wzajemnego po prostu nocowania siebie. Ponieważ hostele i hotele jednak są na polską kieszeń bardzo drogie i też także w Oulu, więc couchsurfing wyda się najbardziej rozsądny w tym przypadku. I w Oulu działa on niezawodnie i może się też okazać, że nasi hości zaserwują nam z rana kawę i będą dobrymi kompanami do rozmów. Tak więc zapraszam do Oulu, żeby poznać taki klimat już północy, tej dalekiej Finlandii, już zobaczyć trochę te kilka zabytków, trochę drewnianej architektury i poczuć ten klimat. No a my jedziemy dalej, ale to po krótkiej przerwie muzycznej. Posłuchajmy też coś z dalekiej północy, ale z Islandii, zespół Kaleo w piosence po islandzku For i Faglas Kogi. Tak więc dalej zostajemy w klimacie północy i jedziemy teraz muzycznie na Islandię.

0: sto szyst i szyst gorleci, sto try i osem polkołyci, lem kiuski hołos w tłoi chorze. Lem FM.
1: I to grali dla nas z Islandii, z dalekiej Islandii, zespół Kaleo w piosence oczywiście po islandzku For i Faklaskogi. No i my jesteśmy właśnie w Beskidniku, w klimatach północy, dokładnie w Finlandii. Przed przerwą muzyczną już się dowiedzieliśmy kilku ciekawych rzeczy o mieście Oulu, które znajduje się na drodze do naszego miejsca docelowego w dzisiejszym programie, a mianowicie Rovaniemi. I stolica Laponii, ponieważ nią jest właśnie Rovaniemi, jest największym pod względem powierzchni miastem Finlandii. Ta powierzchnia to 8000 km2. Jest to tyle samo, co województwo opolskie w Polsce. Tak więc jest to miasto ogromne, choć zamieszkałe przez jakieś 100 tysięcy mieszkańców. Rovaniemi jest znane jako miasto świętego Mikołaja. Potrafi być tutaj niezwykle zimno, zwłaszcza zimą oczywiście, a w lecie temperatury powyżej 20 stopni to już upał. Tak więc zapraszam do Rovaniemi, które jest też idealnym miejscem, żeby oglądać zorze polarne. No ale najpierw powiedzmy sobie o tej wiosce świętego Mikołaja, że jest to miejsce, które przykuwa uwagę wszystkich, chyba chińskich turystów. Doprawdy jakby turystów pochodzenia azjatyckiego jest tam tak wielu, że możemy zostać na miejscu pomyleni nawet z samymi Finami ze względu na nasz europejski wygląd. Wioska świętego Mikołaja to także troszeczkę świątynia rupieci, pamiątkarnie, sklepiki, poczta Mikołaja, kawiarnie, restauracje, hotele, a wszystko w cenach, łagodnie mówiąc, niemałych. Jednak Rovaniemi uchodzi za miasto bardzo drogie w skali Finlandii ze względu na tego świętego Mikołaja. Ale na pocieszenie sama wizyta w biurze świętego Mikołaja jest darmowa i każdy może wejść, zobaczyć, podać mu rękę, zamienić dosłownie kilka słów, ale niestety za fotografię z nim trzeba słono zapłacić, dokładnie 25 euro. Chociaż będąc w większej grupie zawsze koszty się rozkładają i można zaszaleć. No ale nigdzie nie poczujemy takiego klimatu Świąt Bożego Narodzenia jak właśnie we wiosce świętego Mikołaja, więc gorąco polecam, choć raz w życiu, myślę, że jeden raz wystarczy, zobaczyć to zjawisko tak naprawdę na własne oczy. A co więcej, o samej zorzy polarnej i jak ją oglądać, to się dowiemy po kolejnej przerwie muzycznej. Jesteśmy w klimacie północy, ale już schodzimy powoli na południe, no do Estonii. I zespół Zetot w piosence Kuldny Norik, czyli Złoty Młodzieniec. Posłuchajmy takiego kolejnego spokojnego kawałka. Weźmy kawę, herbatę do ręki i się zrelaksujmy.

i jak zobaczyć zorzę polarną, zarówno w Rovaniemi, jak i w ogóle, jak najlepiej ją, może nie oglądać, co upolować. Ja osobiście obserwowałem dwie noce z rzędu zorzę. Nie jestem może ekspertem od niej, ale drogim słuchaczom podzielę się, z drogimi słuchaczami podzielę się kilkoma informacjami, które okazały się w moim przypadku bardzo przydatne. Zorza polarna po pierwsze nie jest widoczna każdej nocy. Najpierw trzeba sprawdzić prognozę zorzy polarnej na stronie Aurora Service. Wystarczy wpisać tak w wyszukiwarkę Aurora Service lub na właśnie stronach też podobnych do niej znajdziemy tą prognozę. Dla Rovaniemi wystarczy wskaźnik KP3. On jest takim minimum potrzebnym do obejrzenia zorzy polarnej. Ten wskaźnik KP, on jest coraz liczbowo coraz większy, im bardziej na południe, no a prognoza właśnie zorzy polarnej nam informuje, jaki będzie KP danej nocy. Tak więc to wtedy jest dla nas jasne, w jakim obszarze, jak bardzo na południe będzie ona widoczna. Ponieważ jesteśmy w Rovaniemi, które jest już na kole podbiegunowym położone, tak więc nie będzie o to zbyt trudno, żeby ta prognoza była jakby negatywna. To znaczy jest zawsze, prawie zawsze będzie widoczna zorza polarna na tej szerokości geograficznej. Oczywiście potrzebujemy do tego bezchmurne niebo. No i jeszcze wujek Google też może nam coś podpowiedzieć. Jest od groma różnych poradników, stron internetowych, mapek z dobrymi miejscami do obserwowania zorzy polarnej. Tak więc takie miejsce sami na mapie możemy sobie wyszukać i do niego się udać, gdziekolwiek na północy kontynentu będziemy. Po pierwsze, powinno od strony północnej być ciemno. Horyzont powinien być ciemny, niemal jak smoła. Najlepsze okazują się ku temu brzegi jezior, rzek, miejsca w pobliżu lasów i parków. Należy unikać obecności sztucznego oświetlenia. Im ciemniej, tym lepiej. I wcale nie jest takim dobrym miejscem jakieś wzgórze, ponieważ łuna miasta może nam zatrzeć widok zorzy nad horyzontem. Jeśli jesteśmy w Rovaniemi, to polecam podziwianie tego tańca zielonych ogni na niebie na skraju parku obok Muzeum Arcticum nad rzeką Ounas i Oki, która przepływa nieopodal centrum Rovaniemi. Tak więc, drodzy słuchacze, zachęcam, a niektórych i wręcz aż przymuszam z dobrej woli, żeby zobaczyć raz w życiu zorzę polarną. Jest to wrażenie i doświadczenie nie do zapomnienia. Ale skoro już będziemy tam w Rovaniemi na północy Finlandii, to gdzie mamy tam spać? Ponieważ na pewno na jeden dzień tam się nie opłaca przyjeżdżać. Możemy skorzystać oczywiście już z wspomnianego wcześniej couchsurfingu, to jest jasne, ale hostów w mieście jest niewielu i mogą oni mieć bardzo dużą ilość zapytań o nocleg każdego dnia, więc nie jest pewne, czy nas przyjmą. Tak więc zostanie nam wybranie jakiegoś hostelu, których jest kilka w Rovaniemi. Ceny są, jak już wspomniałem, no takie niemałe na warunki polskie, dlatego warto wybrać się większą grupą na podróż na północ kraju. Najlepiej też zarezerwować pokój większy, wtedy koszty rozkładają się na więcej osób i jest taniej i znośniej dla portfela. Zazwyczaj w standardzie fińskich hosteli mamy już łazienkę w każdym pokoju, wygodne łóżka, balkon może się okazać z widokiem na wschód słońca. I zazwyczaj już hostele oferują śniadania w cenie pokoju, a śniadania w fińskich hostelach są bardzo ciekawe, ponieważ są bardzo tradycyjne. Będziemy mieć ciemne pieczywo, kawę, zalewajkę, wędliny, ser, warzywa, oczywiście dżemy, których jest bardzo dużo i przede wszystkim fińska owsianka, która daje krzepę na pół dnia. Zazwyczaj też w hostelach będziemy mieć do dyspozycji w pełni wyposażoną kuchnię na cały dzień, więc zamiast stołu

Chować się na mieście można, przyrządzić sobie obiad na miejscu za dużo, dużo niższe koszty. I chociaż Finowie mają, jest stereotyp o nich, że mają chłodną i taką zimną mentalność, że nie są zbyt emocjonalni i kontaktowni, jednak może się nam okazać, że będą bardzo miłymi, serdecznymi i uśmiechniętymi ludźmi, których spotkamy na naszej drodze w Finlandii. Tak więc polecam w Rovaniemi, żeby zatrzymać się na przynajmniej jedną noc, dwie noce. To będzie zawsze wrażenie takiego, mocniejsze wrażenie doświadczenia tej północy. I jeszcze nim przejdziemy do kolejnej przerwy muzycznej, chciałbym zdradzić taką małą radę jeszcze, jak zaoszczędzić na noclegach, zwłaszcza jak jedziemy na tą północ Finlandii. Wyśpimy się w nocnym autobusie. Jest taka fińska autokompania Onibus. To jest podobna do dawniejszej w Polsce firmy autokarowej Polski Bus, która się sprawdza doskonale jako wygodne miejsce noclegowe. I bilety możemy kupić już od 1 euro. Autobusy mają sporo miejsca na nogi, więc to dla osób trochę wyższych też nie będzie problemu. Jeśli się wybieramy na przykład na trasę z Helsinek do Oulu, czy z Helsinek do Rovaniemi lub odwrotnie, to jest to na tyle długa podróż, która będzie trwać przynajmniej 8 do 10-12 godzin, że spokojnie możemy się wyspać i dzięki temu mamy już jakby noc przespaną i jesteśmy już o poranku w pięknym miejscu. To taka rada od Beskidnika dla Was, drodzy słuchacze. No i na razie tyle może o tej Finlandii. Przejdźmy do przerwy muzycznej. Odpocznijmy troszeczkę od mojego gadania. Posłuchajmy trochę muzyki z Rosji, dokładnie z Sankt Petersburga, zespół Iowa w piosence Ja zaboliela taboj, czyli ja zachorowałam na ciebie. Posłuchajmy.

I to grał dla nas zespół z Rosji, dokładnie z Sankt Petersburga, Iowa, w piosence Ja zabaliela ta boy, czyli zachorowałam na ciebie. No i dzisiaj chorujemy, ale na Finlandię. Jesteśmy w Beskidniku i dzisiaj odwiedzaliśmy Finlandię. Już powoli się kończy nasz program, to sobie przypomnijmy, gdzie dokładnie dzisiaj byliśmy. Naszą podróż zaczęliśmy od Oulu. Od miasta, które kiedyś słynęło z fabryk smoły, dzisiaj słynie z przemysłu papierniczego, jednego z największych na świecie. No i jest miejscem na drodze do Rovaniemi, które było naszym miejscem docelowym w dzisiejszym programie. Byliśmy we wiosce Świętego Mikołaja, dowiedzieliśmy się dobrej wieści dla naszych portfeli, że na samo spotkanie z Mikołajem wyjdziemy za darmo, a co jedyne co tam się płaci, to za zdjęcie. Byliśmy, czy nie byliśmy, oglądaliśmy, podziwialiśmy dzisiaj zorzę polarną, dowiedzieliśmy się kilku ważnych informacji, jak ją upolować, gdzie sprawdzać, na jakich stronach internetowych prognozę pogody, czy prognozę dla zorzy polarnej, raczej tak to trzeba ująć w słowa. Dowiedzieliśmy się, w jakie miejsca mniej więcej orientacyjnie trzeba się udać, także w terenie, że trzeba bardziej polować na miejsca zacienione w dolinach, przy brzegach rzek, jezior, unikać raczej świateł miasta, no i sprawdzać, jaki jest ten wskaźnik KP danego dnia właśnie w rejonie, w którym jesteśmy. W Rovaniemi akurat to specjalnie problemu nie ma, żeby nie widzieć zorzy polarnej. Raczej ona tam jest bardzo często. Problem może być w zachmurzeniu, bo oczywiście przez chmury to nie zobaczymy nic. Dowiedzieliśmy się też, że w hostelach w Finlandii czy w Rovaniemi możemy mieć przyjemne śniadanie fińskie z owsianką, kawą zalewajką. I także dowiedzieliśmy się, że można podróżować w Finlandii nocą, nocnymi autobusami, które co jest sposobem na zaoszczędzenie kilku groszy za nocleg. I można się w autobusach, onnibusach dokładnie wyspać spokojnie. No i taka ta Finlandia. Finlandię ja osobiście widziałem tylko zimą, ale zawsze chciałbym ją jeszcze oglądać o tej porze roku, bo cóż może być piękniejszego od ośnieżonej tajgi, pustych dróg, wiecznej ciemności, kilku promieni słońca, które docenia się po stokroć bardziej niż gdy się ma słońca pod dostatkiem. Finlandia nie jest tak bardzo droga, drodzy słuchacze. W marketach można znaleźć produkty zazwyczaj nie droższe niż 2 razy w Polsce. W Norwegii jest to 5 razy drożej. Ten kraj, czyli Finlandia, uspokaja. Powinien być reklamowany jako stolica slow travel, ponieważ nigdzie nikt tutaj się nie śpieszy. Wystarczy wypić kawę o wschodzie słońca, a zimą bywa to dopiero o godzinie 10:30 i nie myśleć o niczym więcej. Tak więc polecam, drodzy słuchacze, Finlandię, podróżujcie i zwiedzajcie kraje północnej Europy. I tyle ode mnie w dzisiejszym programie. Dziękuję Wam bardzo za zasłuchanie, za cierpliwość. Mam nadzieję, że Wam się podobała ta nasza dzisiejsza fińska przygoda. I do usłyszenia w kolejnych programach Beskidnika. Trzymajcie się, życzę miłego dnia. Na pożegnanie ode mnie Micromusic z Wrocławia, zespół nasz polski w piosence pod tytułem Po co ja tu jestem? No i to pytanie jest takim dobrym zakończeniem dzisiejszego programu. Po co ja tu jestem? Micromusic i pozdrawiam serdecznie.

0: Blim FM.
1: Bella vie.

0: Komar kosyt.
1: Komar kosyt.
2: Muszka zagrapuje.
3: Komar kładę do kiboczkę.
4: Muszka pytuje.
5: Komar mózgu zagaduje.
6: Radby się żonety.
7: Owatrzejk
8: premieruje.
9: Radby drużbą buty.

Przyprajam Wam wszystkim, kocisz słuchacze Wemkowskie Radio, Wem FM, w utrobnie ze Łużicy, ze serbskiej Łużicy. Myśmy Serbia, jedna narodna mięcina, która bydli wokół Budzisina a Koczebusa. A ja Wam przyjął, co to najlepsze, niech se Wam jule na naszym kulwatym świecie jara, dziere lubi. Ryczak Wam je Tomasz Nauka z Budzisina.

0: Karpacka Ruś. Oficjalny organ Karpatorusko Narodnego Komiteta Lemko Sojuza w Sojedynnych Sztatach i Kanadii i Karpatorusko Przestwa w Kanadii. Wychodzę dwa razy na tydzień.
1: Dziarzeńko na sercu płacze do ciebie.
0: Karpacka Ruś numer 2. Piatnycia, 10 sicznia 1947 roku. Pisze Jacenek Sydor do 6 w New London, pod datom 30 wersnia. Drogi krajan, z dalekiego kraju ta ridnoho waszego seła piszu do was nieznany wam człowiek kilka słów, w których was ta waszą wsiu rodynu pozdrawlaju. Lista od was odobrał brat Filowej żeny Izydor Świadkowski. List był z datą 25 lutego februara 1946 roku. No jakoś zaraz nie odpisował, bo jak to Lemko, wse mają duże roboty i aż do teper się zwlekło. Może wam znany był diak Jacenek Izydor, odże ja jego wnuk, toże Izydor i bywszy do teper psalmopiwec i uprawiatel śpiwu. Wasz brat Phil ze swoją żeną ta szesteryma dietmy wyemigrował w radiańską Ukrainę i poselił się w Woroszyłowo-Hradzkiej Oblasty. Także i wasza sestra Stefania Szelep z mużem i dietmy wyemigrowała i majże wsia rodyna. Dwóch synów Stefanii służyły przy Krasnej Armii. Oden wernął się zdrowy, a drugi utratył jedną nogę po kolino i oba pojechali za rodyczami. Było bardzo chłopców w Krasnej Armii z Lemkiuszczyny, Słowakii ta Zakarpackiej Rusy i przeważno wsi uczestowali w bojach koło Prahy na Czechach. Mnoho poległo tam i nie wernuło się na rytną zemlu. Brat wasz Konstantyn pomarł w 1943 roku. Aż to do pereselenia to seła Mochnaczky wyemigrowało ponad 100 family, a ostało się wse około 40 rodyn. Na razie żyjemy, jak to każut, na łaści tepericznej Polszczy. Mnoho chciałby ja wam skazaty i małbym szto, no na żal nie morzu. W Mochnaczki Wyżnoj leszyło się bliższa połowy na seła. Odnym słowom, z nowosandyckiego powita wyemigrowało ponad 70%. Z innych powitów, jak Gorlici, wyjechali w mniejszej połowyni. Teper na razie wsio tak stoi, aż to dalsze bude, to nie znamy. Wiste, jak przychodzia do tych ludzi, że wyemigrowali, to nie duże zwuczat dobrym tonom. W każdym razie, naród nasz, jaki żył na Lemkiuszczyni, rozbył się. Odny wyjechali w głąb Wielkiej Ukrainy, a drugi po Haleczyni poselileś. Teper czuty, że to mnohy powertale na Haleczynu z Wielkiej Ukrainy. I tak wyszła z tym ciła kołotnia. A znaje też to Lemko duże, przywiązany do swojej strichy, ta swojego żbyrka, że to jego orał co roku, ta sijał tot bidny wiusyk z dida predita. Naród nasz, jak znaje te, mało oświadomlony i na żal, nie znał i nie znaje, na czym oparty się. Odny prowadzili propagandu, że to my ruski, prawda, tak ono było koleś. Druhy propagowali, że to my je Ukraińci. Zresztą nie trzeba wam i kazaty, bo wy to wsio li przyznajete. Te perisowity każut, że to my od zapadnej Ukrainy. To my, to że Ukraińci. Polaky na nas hura, że to my Ukraińci. To marsz z Polszczy. Naród na Lemkiuszczyni zdywował się i zmieszał się. Czemu to takie? Nie ma i dywoty, bo nie był kto nas prowadzyty toczno, tylko na wsi boky szarpajut toho chłopa Lemka, bo on ledwo to znaje podpisaty się, ale nie po swomu. Nasza inteligencja dywyła się i dywycia na swoje własne życie. I teper nie był kto powesty naród, czy nami chaty, czy nit. Nasze pany, co kazali w serze sud ruskie pokryleś, kole ruskie wojska przyszły do nas i teper żyjut po polskich miastach i swoje życia spasajut. No dast boch, że to da kole w psio pererwe się. A i to można skazać, że to nie ma zła, aby na dobre nie wyszło. Podczas niemieckiej okupacji przeżyliśmy mnoho trudów, mnoho pracy przy różnych robotach państwowych ta okopach. Przy Niemcach nas nazywano Ukraińcami. I tak musiło być, bo tak Niemci kazali. Teper u nas szkoły wsi polskie po sełach. Nasze świaszczenniki rytko desut. Do Mochnaczki dojeżdżaje polski świaszczennik, a nasz otec Węgrynowicz spasaje swoje życia w Tarnowi. Uścia ruskie, powit gorlici. I z prywatnego pisma pisze Fedor, że u was robitnik zarobi dolara na godynu. U nas natomiast maje robitnik natraci od 15 do 20 zł na godynu, albo za 8 godyn 120 do 160 zł. Na amerykańską walutę to wyjdzie około 25 centów za 8 godyn roboty. A teper, što może kupyty robitnik u nas za denny 8-godynowy zarobok? 1 kilo sołoniny kosztuje u nas w wilnym handlu 350 zł. 1 kilo cukru 185 zł. I kilo chliba 25 zł. Litra mołoka 20 zł. 100 kilo pszenici 3,5 tysiąca złotych. Żyto 2,5 tysiąca złotych. 1 kiń 50 do 80 tysiąc. Jedna korowa 35 do 50 tysiąc. Motor do mołoczenia zbliża na 5 do 7 łoszadynych sył 35 do 45 tysiąc złotych. W sobotu 16 novembra dostała teta Fronia pakunok z Ameryki. Nie znaję od koho, bo adresu zdrowotnego na żadnej kartki nie było, a nie darze stempla pocztowego. Nie był on takoż zaszytej maszyną jak pierwszy dwa, a zwyczajno ruczno. Pewno ktoś do niego dobrał się. Szkoda, że to nie dali znaty na peret, bo można by było na poczty otworyty i stwierdzyty, że to jest, a czego brakuje. Każą tu ludzie, że dostają paczki, że to duże często paczki są porozrywane i okradene. Trzeba bude albo lepsze paczki pakowaty, sznurkami zawiązywaty i peczatką zaosmoczywaty, albo ciłką perestaty wysyłaty. Może lepsze bude posłaty dolara albo dwa w registrowanym liści, jak kupułaty dorohoryżne szmatki, jakie na pocztach wymieniają, albo zwyczajną kradut. Bidny to dlemko na tom świti. Nigdy nie maje dobrej mamy, a wsiuda maczofu. Ministerstwo Rolnictwa i Reform Rolnych w Polsce ogłosiło 13 września 1946 roku, żeby grażdane Polscy, jakie mają krewnych w Ameryki, pisali do nich po koni, korowy, maszyny rolnicze itd., że to ty riczy perewezyt UNRRA, a zwertaty się każą do Polish Supply Wyoming Washington DC. Nie znają, jakie tam ciny na korowy i koni i co płacić się taka wysyłka. Dobre bude, jeśli to ogłosite w gazety, żeby ludzie dokładno znali za wsio. Fedor prysłał w zgadanym liści drugi i trzeci list Dmitra Wysłockiego, wyniatok z gazety, jaki znachodzi się w Tarnopolszczyni. Duże tiszu się, aż to on tam. Może troszki pomoże i zakorenyć się. Zależało mi duże, żeby delegaty od amerykańskiego Lemkosojuza wyjechali tam i tiszu się, aż to tak stało się. W ostatniej chwili dowiaduję się, że to jest w gminie Afiszka ze starostwa z ogłoszeniem, że to przyjeżdża sowiecka komisja do Peremyśla i kto chce pojechaty SSSR, to budę ich pojechaty. Na zimę nie budę bohato ochotnikiu, ale na wesnu zbierę się bohato. Dobre byłoby, żeby Wysłocki wynaszał dobre miścia i żeby pereseleniu na daty organizowany charakter, żeby nie powtórzyło się to, co było do teper. Szkolny dity w celi czarna. Redakcja Karpackiej Rusy dostała śledujące pismo od szkolnych ditej w celi czarna. Poczta grybił. Za ditej pisze uczytelka. Na pewno zdywujecie się, kto i poszto do was pisze. Pisze uczytelka, jaka pracuje w odnom celi na Lemkiuszczyni. Sełony wielkie było, a teper jeszcze mniejsze czysle drżytelił. W szkoli takoż nie bahato ditej, a i ty często mnie pytają, czemu my niczego nie dostajemy z Ameryki? Czy tam nasze ludzie nie mają ditej? Czemu one pro nas nie pamiętają? Dity polskie często dostają różne podarunki. Panie redaktor, czy przy waszej pomocy nie dałoby się tu coś zrobić? Tu jest dity, jakie przychodzą do szkoły hoły, bosy, a często i głodny. Zbliża się zima, a u nich niczego na sobie nie ma. Proszę was. Poruszajcie tak pekuczu sprawę jak bida i nużda naszych ditej. Tania Hołowaczuk, uczytelka. My pomistyli pismo uczytelki Tani Hołowaczuk, żeby peredaty jej prośbu krajanami z Czarnoj i susiednich seł. Byłoby duże dobre, żeby w tych miejscowościach, gdzie jest bilsze odnoselczan z Czarnoj, paru żen pereszło po merze krajaną, zobrało deżu dla szkilnych ditej i posłało paru pakunków do czarniańskiej szkoły na adres uczytelki. Od pereselenciów w Sowickim Sojuzi i Starnopolskiej Oblasty. Pisze Pupczyk Myron do szwagra Stefana Humeckiego Farmington. Jacholnycia, 25 września 1946 roku. Za otrzymany od was list, prysłany 22 lipca 1946, dużo dziękujemy. I z tego listu ja dużo dowiedział się takiego, czego my nie znali. Prymirom, kto został w Uściu. Ja znał o tych, które znamy, wyjechali, a dalsze trudno dowiadać się, bo czochosy nie dostajemy żadnych listów z Polszczy. Drogi szwagry, prosy też, żeby napisać wam prawdę pro nasze powodzenia. To my żywem jako tako. Jeszcze nam starczy toho, co sme zabrali z Polski. Ja sam mał paru konej, trzy korowy, jednego buhaja, jednu ja wiłku, pczoły i wsi gospodarskie znariadia. Także do Grybowa ja wiózł wisem fur. Jak my wyjeżdżali, ja zabrał jednego konia, dwie korowy, jedno ja wiłku, pczoły, dwa wozy, maszynę do szycia, maszynę do mołoczenia i drugie. I to nas trzyma do tej pory. Zasiwy my ostawili, to było zasijano i zasaczeno. Prawda, i tu my dostali, chociaż nie na 100%, no to można wytrzymać, ale od 2 miesiące w nocy zniszczono moje 4 pni z pczołami, potem pacia propał w nocy i kury, i tak pomału coraz mniejsze. To też to pojechali dalsze, wsi do nas powertali. Ostał się Zachar Kowalczyk, mąż Odozy od Pazy, a Odosa przyjechała do Semana Kowalczyka na Konopiłku. A co do Dmitra Wisłotkoho, to on był u nas w Jeholnici. Był u Antonia Humeckoho na obidi, ale ani szwagra Antonia, ani mene nie było doma, bo my oba wyjechali do Czernowiec za pokupką konej. No, co on wywnioskował, nie znają. Duże mene zaciekawili to te wytynki z gazet, jakie tam w Polsce nasz naród terpyt. Kole my wyjeżdżali, takiego teraństwa nie było. Ale trudno, życia człowieku dorosze nad wsią. Może da kole się poprawić. Urożaj u nas byle słaby, bo posłucha majże ciły lito panowała. I teper doszczu nie ma. Ale jeszcze toho roku nie dajemy kontyngenty, to se dajemy radu. No na 1940 samej wrze trzeba bude dołaty. A naród werta jest daleka. Odoza rozkazuje, że to nikt tam nie może byty. My na razie wsi zdorowy. I powody się nam, jak im wspomnął, nie najhirsze. Żyjemy nadzieją, że to kolesy się nam poprawić. A może perejemy to tiahar, jaki raz u raz spadaje na nasz ruski naród i na pewno soneczko zaświty dla nas. Odoza przyjechała Hneska, może bydeś najszła chatu, to by zaraz przyjechali wsi z ditmy. No ja się rozpisał jak Amros, a tu trzeba i dasz to robyty, bo się stara swaryt. My sobie żyjemy w zachodzi, dity suchniacze i pracowity. Nie możu na nikogo się poskarżyty. Dalsze familijne pozdrowienia. Nasze krajany w Germanii. Ożenił się z Niemką. Mnoho chłopców i dziewczat wywezenych Niemcami na prymusowe roboty w Germanii ostaje się tam do sich por, gdy kotry z nich boja się ich chaty do rodnego kraju, bo po biżeńskich taborach w Germanii polskie i ukraińskie faszysty straszat ich, że każdego, kto wernie się z Germanii do domu, bolszewiki wywoziat w Sybir. Inszy nie wertają cię, bo pożenili się z Niemkami w dołamy na ich gospodarstwa i tam już ostanąć się. Dziewczata tak samo powychodzyli za mąż, za Niemciu, a pobiżęcił i z różnych drugich krain i już idąc z mużamy. Niże pomieszczamy, że to pisze Anna Rewak, towariańska, do swojej tety w Ameryki. Doroha teto, donoszę wam, że to list od was ja odebrała i duże wam za niego dziękuję. Ja, Bohu dziękuję, zdrowa. I donoszę wam, że ja wyszła za mąż 2 czerwnia, my brali ślub cerkowny. Brat Michajło takoż ożenił się z Niemkoju z tego roku i już mają dytynu. On żywe od mene 130 km. Droga teto. Duże mene to tiszyt, że ja dowidała się za moich rodziców, że to on jeszcze żywot. Bo ja nie znała do tego czasu niczego. Ja nie piszę niczego do domu. A czemu nie piszę? To wy dohadajcie się same. Ja was duże proszę, jak budete pisać lista do mojej mamy, to pozdrowujcie jej od mene i od brata. Napiszcie im, że ja żyła i zdorowa i brat takoż. Moha adresu nie posyłajte do domu, żeby nie poszkodyte rodyczam. Bo młodsza sestra pojechała do domu, a po nyniszni den nie dojechała do domu. Doroha teto, jakby wam nie było ciężko, to pomożte nam w naszym ciężkim położeniu. A jak wam samym ciężko, to nie zadawajte sobie kłopotu, a my same budeme da jak dawate sobie radu. Czemu my nie wertamy? Napiszemy w drugim liści. Anna Towariańska, Rewak. Jeszcze proszę was, dajcie do gazety adres Madzeja Stefana, który poszukuje swoją rodzinę Franka Madzeja w New Yorku. Iwan Żuk w piśmie do bratowej żeny Anny Żuk w Cressona, Pensylwania, pisze, że w Germanii ostało się jeszcze mnoho krajanów. On sam pisze jej z Münchena pod datą 18 grudnia 1946 roku. List ja otrzymał 16 grudnia 1946 roku, za który serdecznie dziękuję. A również dziękuję za dolara, tylko ja go nie odobrał, bo przy cenzuri pełno wyniale. To mu proszę na razie groszej w liści bliższe nie posyłaty, bo wytiahnut. U nas w Bawarii za grosze niczego nie kupyt, tylko na kartku. Poza kartku nimak niczego nie prodast, nie mołoka, nie tołszczu, w zahali niczego. kartkę je na każdy miesiąc. Na miesięczną kartkę przychodzi na osobę 25 deka masła albo margaryny, 80 deka mięsa, do 8 kila chleba, 10 deka kawy z dubiny albo kasztaniu, 10 deka syra, 8 kila kartofel, do jakie krupy, a cukru. To jak wdast się, da do 25 deka, ale to rytko. Życia jak same wydyte, na wesołe. Pro swoją rodynę ja niczego nie znał, co wywezena. Dopierwa ja dowiedział się z waszego lista. Wsimy, że stale się pit amerykańską i okupację. Napiszemy, bo rodyna mogłaby poterpity. Tu je nas bahato z Lemkiuszczyny. Majże z każdego seła po kilka. Na przykład z Florenki w samym Müncheni, gdzie ja jest, je 20. A takoż z Kamianoj, Brunar, Czarnoj, Uścia Ruskoho, Wysoły, Krynyci. A nikt to nie pisze do rodyny. Chyba jak to z Ameryki, gdyż to pro rodynu dowidaje się. Przy registracji nas zapisywali, kto ma jaką rodynę w Ameryki. To ja podał was i Oleśniewicz Petra i Dzioła. Wy odezwali się, a pro Petra i Dzioła niczego nie znają. Tak proszę was dowidaty się za nich i przysłaty ich adresu, albo moju peredajte im. Proszę napisaty, cy koło was jede blisko rodake z Kamianoj. Ja tu chodzę na uniwersytet, zdaję mu piórocza, to roboty bahato. Po 20 grudnia budemy maty Wilne. Adres peredaje na odno Amerykanku, która pracuje w UNRRA. Czeres kotru peresłał pismo. Dlatego nie pomieszczamy jego adresy w gazeti. No, jak ktoś z rodziny chciałby pouczyć adres, najpisze na Annu Żuk w Cressona, Pensylwania.

twoi włosia, rukami chładyty. Chciałbym czuć zapach, szepit hołosu twojego.

zły wody, czy winny z mes, czy winny z mes. Nie znam ona, gdzie policja, zawsze w okabach policji, zbrosę swój mundier, zbrosę swój mundier. Zbrosę mundier, się śli, barwa wraca na kończki, sam

Płynąłem na suchego przestwór oceanu. Wóz nurza się w zieloność, jak łódka brodzi. Wśród fali łąk szumiących, wśród kwiatów powodzi, omijam koralowe ostrowy burzanu. Już mrok zapada, nigdzie drogi nie kurchano. Patrzę w niebo, gwiazd szukam przewodniczek łodzi. Tam, z dala błyszczy obłok,

cicho, słyszę, ciągną żurawie, których by nie dościgły źrenicy sokoła. I słyszę, kędy się motyl kołysa na trawie, kędy wąż śliską piersią dotyka się zioła. W takiej ciszy, tak ucho natężam ciekawie, że słyszałbym głos

Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie na słuchowisku, a przed nami czwarta część noweli Petra Polańskiego Lisny Kobold. Zapraszam bardzo serdecznie. W powitry unosił się ciężki, ołowiany mrak i trzeba przyznać, nami jakby ołowom tjażył ciły pejzaż. Do toho witer sik nemiłosrdni i pidnosył fali, z których misiacmy wystawał ponury bocan albo żurawel w beznadziejnych pozach zo złożonyma szyjam i dziubamy. Probacz, besiuduju do Antypa, ale co to za miejsce to ty twojej strony? To ty ponury Paryi, prydawlujuczy swoim smutkom. Powiedzmy, żyłby zeł den, dwa. To samo, szto popraszczaty się z życią. Antyp na to uśmiechnął się i to tak, jak uśmiechać się znawec na niedozrył uwagu sztubaka. Ne wstych jem, iżczyś widaty, de pered tym ozerom się schowamy, kole nasza najtyczanka usztoczyła się w wodi, a kin pomały iszą medże falamy, rozpyrskujuczy ich kopytamy w kroplistej dojcz. Dojchamy do korczmy i hyn peresiademy się na łódkę. Powił Antyp do wozaka, kotryj z wysoka zdawał mi się podibnej do Neptuna pławajuczoho na koniach. Niedaleko, pred nami, wluk się jakysy selanin, kotroho woły tjahajuczy wis, prederly się pres taflu jak biły sfinksy. Lem dwa riady topol i chabzyny wkazuwale, że ichame w stronu wytyczenoj drogi. W kińcy doichalizmę do stojaczoj samotni na neweliczkim znesieniu korczmy, w sinioch kotroj schoronyli się uszczyslenny woły i furmanky żduczy spadu wody. Pit jej obdertyma na pił kamiennyma, na pił cechlastyma ścinamy leżała cygańska rodyna, a przy wozach krutyli się kozy żydił. Kole nasze koni wyrwali się już na suchu zemlu, selanyn, kotry ichał pered nami, przystanął pered wizdą do korczmy, zyszał z woza, przystupył z inczym iszczy podilakom do naszych kony, kotry zapinyli się od zmuczenia i głęboko oddychali. Ej, koniata! Zaczął win pokurjujuczy fajku. Nasz didycz tiżlem koniata trymat. Szto za bydla, totkin. Pohrebę raz, dwa kopytamy i już mało szto mne ostatni raz dychnę. Ot, byłaby iszczy z czetwertyna myli, duma te pociachnąłby? A no, Maksyme, powietrzecy pociachnuliby iszczy z czetwertynu mylkę, to ty koniata? Może by i pociachnuły, odpowiedział drugi selanyn Maksym, zakładajuczy rukę na zad swojego żupana. Naprawdę, nie piszłyby. Nie je jak woliky, sywy woliky, albo iszczy barnasty, to złoto. Ale precin sejkamy mistowym nie izdyty. Powili, bo ciachneme poklane hmreme. Ba, prypny jeszcze kryła i to mało budę. Ot, na prymier taki panok jak tot. Win wkazał na menę. Smotr jaki bystry, a jaki trepetliwy, choćby korszun jakysy. Korszun, ne korszun, a znasz to za ptyczka? On nijak nie zważali na naszą prysutność prybesidi, jako i dalszych sliw my już nie czuli wstupujuczy do korczmy. Nie czuduj się,
zwernął się do mene Antyp. To celanyn już taki je. Win jak tot hord z początku pobrechuje na czużoho, a pak ne odstupuje od nioho. Win oracz na zariczu z naszego seła. Walko. Żyd zaprowadził nas do swojej alkowy, de mohl zme perezrity podorożni i tłumak, cyny najdy się w nim da jaka knyżka, abo żurnalek, sztoby nima podołki już podorożni trapezi pokry pyty dakus ducha. Mało sztone prolalizme krokodylaczych sles nad tym, że ciłkom zabyli zme włożyte len but jaku lechku lekturu i z żaliściu wzięli zme się za przypadkowo składenu w tłumak salamu, chrupotliwy rybny tistoczka i nasuwający się śmiło kawior. Kole człowiek zawede się na swoich nadijach, czy plat się w kińcy jakysych ostatnich seretkił. Ale nasz połudenok małoż to ne był prorwany jeszcze na początku. W jednym kuti sidył rozprysterty na żydiuskim bambetly obirwanec. Okrywał ho pełnotjaty płaszcz, a po profilu poznalizme, że to tot sam wtikacz, što sme ho wydili w olwiuskiej kawiarny, koli zariaczuwał sztosy mecze swoima towaryszamy. Był win zrujnowanym didyczom, ciło ho klucza seł, najlipszoj dominii, a teper proletaryją wtikajuczym po nepowodżyniu partyzantk w litowskich lisach. Partyzant. Zhadwabił, zyszło mu na oblizny płaszcz, pit kozrzym czerweniła czornym sztofom dopasowana westka, jak unosył woszt polskiej kadry Rożbrun. Z lakierowanych mężczył ostała się lem sama gruba deheciowa pidoszwa. Na rukawach wyryzali się biły perediły, a striambo wirgali z plecz i kolin. Hołowu wkrywał stołoczony kaszkiet, a w rukach trymał jedyne pradidowe naślidia. Na hajku przypominajuczu czorny postupkę pretkił i joho samoho. Spiczęła jak spit czornoj jaruchy smotryly krowożadne oczy, usta spaleny, lice stiachnene, a na nim jakby nemezis kisno się pryczy pyła, lakujuczy się pustyty stiła czornu duszu, żeby nie wtekła pered świtłom, ale jak mara budyła pereznaczena do czornych dijań. Baky, ożywlajuczy może kolysy damskie, duszeczkę zhybły, a rukasz to styskała persze horiaczo damskie paliczkę, szto pak na żuławach wywywała kosą medże harybaldystamy, szto rizała pit generałom bonżerom, a wo Francji pit woździom żore, a w kińce zamachnuła się nieudaczni w litowskich lisach, trymała teper na hajku, wykrykujuczy nią w powitry. Na dneska to już wszystko. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za uwagę. W następnym odcinku poczujecie, jakie besidy iszły w żydiuskiej korczmi. Dziękuję. Czytała Monika Tylawska.

stóp moich, kraina dostatków i krasy, nad głową niebo jasne, tłok piękne lice. Dlaczegoż stąd ucieka serce w okolicy? Dalekie i niestety jeszcze dalsze czasy. Litwo, piały mi wdzięczniej twoje szumiące lasy niż słoiki Bajdaru, saltiry dziewicy. I weselsze teptałem twoje trzęsawice niż rubinowe morwy, złote ananasy.

0: tak daleki.
1: Tak różna robi niepomęta. Dlaczegoż roztargniony wdycham bez ustanku do tej, którą kochałem dni moich poranków. Ona w długiej dziedzinie, która mi odjęta, gdzie jej wszystko wiernym powiada kochanku, depcząc świeże myślady, czy samej pamiętam.

To było w czasie stanu wojennego. Mama z dziećmi były w Gładyszowie. Ja ze synoka przychodził tak, kiedy milicja pozwoliła, kiedy się przepustku dostało. Igor tylko co zaczął chodzić. Demko jeszcze nie chodził. No i kiedy ja zrył, że idę do domu, to Igor tak lecił strasznie po drodze tamtej kamienistej i się strasznie boją, że się poszpotyć wpadę. Вертання. Уж тілко пройдених доріг, уж ноги болят, коли ще курят гори. А стримай хід, а сяд на звлеченій, обдертій ялиці. Уж сама прося, а не зашляха пут, уж з-під тя не втіче. Стан, небоже, Pizry. Po wytołczeniej drodze, na szapku bilszej od kamienia, z projatym klekaniem nianiu żenę go tobi sen. Stan, posłuchaj, zwleczena guputy obderta, sumyt jalecia.

0: Jest sreda, 5 sierpnia augusta 2023 roku. A na nowiny Rady Jalem FM prosit Olena Stefanowska. Jak już sme spomínali, podczas rok 6. Lemkijovskoj vatro na čužoni v Echalovi nahorodu imeny Nikofora priznawano za činnosť dielnosti dla Lemkijovskoj kultúry otrzymała Štefania Trochanovská. Poetesa i dlholetnia organizatorka dielnosti ansamblu Piśni Tanča Lemkovina była wszanowana za swoje zaangażowanie w zachowanie i rozwitok spadkowiny Lemkiju. Wręczenie nagrody odbyło się 31 lipca juleja przy odkryciu tegorocznej watry. Laudację wygłosiła profesor Olena Duchfeifer, jaka przypomniała bogaty dorobok laureatki i jej długoletnią pracę dla lemkijowskiej wspólnoty. Podkreśliła też jej rolę w budowaniu pozycji ansamblu Lemkovina ta podporu, jaką protiahom wielu roku dawała swojemu mużowi Jarosławowi Trochanowskomu, maestrowi, twórci i długoletniemu kierownikowi ansamblu. Štefania Trochanovská, narodzona w 1951 roku w rodzinie Kaniu, wyseleni w akcji Wisła, od dekad angażuje się w kulturną i literaturną działalność. Z przyczyny nieprzysutności na podii nagrodu odobrał w jej imieniu Severian Kosowski. Organizatory podkreślali, że jej praca i oddanie przyniosły wymierny hosen czymi lemkijowskiej wspólnoty. Niżnośleska wojewoda Anna Żabska poklikała Rafała Szydłowskiego na stanowisko pełnomocnika niżnośleskiego wojewody do spraw nacjonalnych i etnicznych mniejszości. Zastupił win na tym stanowisku Mariolu Apkowicz. Rafał Szydłowski od roku związany jest z Niżnośleskim Wojewódzkim Urzędem w Wrocławiu. Teraz kieruje Departamentem Rozwitku i Terytorialnej Współpracy. Współpracował i z doteperyśnim pełnomocnikiem do spraw mniejszości, odpowiadającym Medzeńczyma za realizację programu Sospilnej i Gromadzieńskiej Integracji Romiu w Polsce na rok 2021-2030 na obszary Niżnośleskiego Województwa. Do zadacz przedstawnika należy koordynować działania urzędowej administracji dla nacjonalnych i etnicznych mniejszości, podpierać ochronę praw mniejszości, przeciwdziałać dyskryminacji i współpracować z samourzędami i sospilnymi organizacjami. Doteperyśnia pełnomocniczka Mariola Apkowicz podziękowała przedstawnikom nacjonalnych i etnicznych mniejszości, sospilnym organizacjom, samourzędom i instytucjom za współpracę. Podkreśliła znaczenie dialogu i wzajemnej poszany w budowaniu porozumienia. Pogratulowała też Rafałowi Szydłowskiemu, że objął funkcję i zadeklarowała podparcie i gotowość do dzielenia się swoim doświadczeniem na hosen wszystkich mniejszościowych sospilności. Sejmowa Komisja do Spraw Nacjonalnych i Etnicznych Mniejszości zgodnie przyjęła dezyderat, jaki toka dostępu do nauki kaszebskiego języka dla wszystkich szkolariów, które żyją na obszary, gdzie się ochosnuje, niezależnie od gromadzieństwa. O sprawie od dłuższego czasu beśdowano w kaszebskim środowisku, które starało się o zmianę teperyśnich pryncypiów. Komisja zwarnuła uwagę, że kaszebski język jest jedynym w Polsce regionalnym językiem, a jego ochrona i rozwitok wynikają tak samo z drżawnego prawa, jak i międzynarodowych zobowiązań. W przyjętym stanowisku podkreślono, że możliwości nauki regionalnego języka powinno ryszać przede wszystkim miejsce zamieszkania, a tak samo ochota jego poznawania, a nie gromadzieństwo szkolara. Члени комісії вказали ті ж на суспільно і едукаційно аргументи. В їх опінії уможливіння науки кашебського язика дітям чужоземців, що живуть на Кашебах, може сприяти інтеграції з локальним спільнотом і підпирати заховання язика через звикшення числа його хоснувателів. Комісія зазначила ті ж, що число школярів без польського громадянства, заінтересованих науком кашебського, є тепер невелике. Za to ewentualne poszerzenie dostępu do zajęć nie powinno sprzyczynić dodatkowych kosztów czy organizacyjnych problemów. W związku z tym parlamentarzyści zwrócili się do ministra edukacji o czerwową analizę obowiązujących przepisów i praktykę ich stosowania W obszary realizowania nauki kaszebskiego języka czy szkolariu, co nie mają od polskiego romadziństwa.
1: To były nowiny Radia Lem FM.

Z największą przyjemnością pozdrawiam słuchaczy Lemkowskiego Radia. Zawsze darzyłem mi darze wielką sympatią naród lemkowski. Cieszę się z obecności wykonawców Lemków na naszym festiwalu. Wszystkich zachęcam do słuchania radia Lem FM. Wszystkich zachęcam do wykonywania muzyki, która jest muzyką po prostu, jest modlitwą, jest artyzmem, jest pięknym, jest uniwersalnością. Jeszcze tylko w językowi, jakiego mnie nauczyli baćki. Szczyro winszuję i pozdrawiam Lemków, życzę im wszystkiego najlepszego. Przyjeżdżajcie do nas na festiwal. Mikołaj Buszko, pomysłodawca, inicjator i dyrektor Festiwalu Muzyki Cerkiewnej Hajnówka. Festiwal Śpiewającej Duszy.

To było w czasie stanu wojennego. Mama z dziećmi były w Gładyszowie. Ja za sanoka przychodził tak, kiedy milicja pozwoliła, kiedy się przepustku gdzieś stało. Igor tylko co zaczął chodzić. Demko jeszcze nie chodził. No i kiedy dnia zrył, że idą do mił, to Igor tak lecił strasznie. Po drodze tamtej kamienistej i się strasznie boją, że się poszpotyć wpadę. Wertania. Už tylko projdenych dorych, už nohy bolat, kiedy się kuriat hore. A strymaj hit, a siad na zwleczeni, obderti jalicy, už sama prosia, ani zaszelacha put, už spitciane wticze. Stan neboże, pizry. Po wytołczeni drozi, na szapku bilszy od kamienia, z projatym klekaniom nianiu żenę gutobi sen. Stan, posłuchaj, zwleczena guputy obderta, sumyt jalejcie.

Czaradny Sezaran. LEM FM. Słuchaj, передавай другим. LEM FM.

106 i 6 korleci, 103 i 8 polkowyci, lemkiuski hołos w twoich rzy. Lem FM.

0: Tak, serdecznie pozdrawiam organizatorów Radia LEM FM, jak i słuchaczy radia. Zaklikuję, ludzie macie możliwość poczuć rodnego słowa. Starajcie się zawsze znajdować czas, żeby z anteny poczuć swoje radio LEM FM.
1: Dziękujemy.

0: A ja znam azbuku.
1: Už poznali m...
2: azbuku.
1: A jak auto?
3: B jak bukoł.
4: V jak łatra. H jak hora.
3: G jak gazda. D jak dora.
5: E jak ekran. J jak jeleń.
0: Z jak żeto. Z jak zelin.
4: I jak igła. Y czudaczne, bo na y sianyczne zacznę.
1: E je też zmanierowany. Seret słowa zachowany.
3: Abo zas na kince stoit i początku bars się boit.
5: Dalej bukwa jod jak Josyf.
0: K jak kosa, E jak łosy.
4: M jak mama. N jak nianio.
3: O jak oreł, P jak pani, R jak rusnak, S jak słucha.
1: T jak terka, U jak uchyl.
0: F jak fajka.
3: H jak chyża.
5: C jak cerką.
3: Cze jak czyżyk.
4: Sza jak szkoła.
0: Szcza jak szczawi.
5: Ju jak juhas.
1: Ja jak jabir.
0: Bukw je 32.
1: I znak 2.
3: Znak miękki.
4: Z twardą znaką.

Anna Horbel. Ja już mam 89 rok. Sorok ludzi z Bortnogo wzięli do Jaworznej. To było straszne. I tam muczyli. Za darmo, za darmiśko.

0: Opa!
1: Kulka przytulka.
0: No, niczo, kurde, no wygapipowaj. Wow. No. Kurde, dzięki.
1: Dzięki, jaki było.
0: Dzięki.
2: Kuba, widzisz się.
1: Dzięki.